0: все, що маю, вітаю.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Rádió Pulse FM.